roku do hučnego świata, studenci jeszcze śpiewają, że się szczęśli. To jest Mitch Kelly na przykład, bez ciebie nie jestem tu, Anke Lautenbachowa. Jestem twoja Różička. A Helena Hiduškec. Nie, mnie to nie. Ach, to se hodí. Už konc týdenia zase. Po obězka chora dele mě padnu a modina rýuje vokovo mě do toho. Jednač popečiš.

0: Mietelčki pak nie może jenuż wonka letać, ale też we brujusze woskotać. Tak znamieńcza so praji, gdyż cze lubosczynskie zaczucia przepławia. Kajś we spiewie Katariny Szynko-Rajtec.
1: Brujusze mietelczki, a wodne mysliczki ja mam.
0: Ale też serbska korowa hućba so tutomu stworęczku wienuje. Prinja serbska kulturna brigada spiewa we ludowym spiewie z titulom Mietel vo Hulcu, kiž nima tak prawie zbožove ľubosči. A tu je letanie mietele hižo ve klavírnym przewodzie słyšeć.

0: tym kiszcu tlajż ostania niedobra ranie, bo są mieczyno do napoczęstczych dżęca popuczu na dziło rano, to możach sobie mozach słodkich wiecu najeść dobrych pekarskich czodla. No wryzanec pekarskie auto je ze mną paralelnie ze srakiec po takim po bieszyscza dżyły, że zaczna smier budyszinił, a ja sem si przedstawiła pełne polce ze stoprym tykancą a drugimi słodkościami kiś bych u tam nucka. Tu już dobre ranie wszystkim pekaram, koci sznitko rano też za nas. Ja raz to pauszalnie praju. Sowodery mieczy stara, ja woczerstwy klip, woczerstwy całte, a jeszcze swudni szitykans. Dobre ranie wam wszystkim do pekarskich stół, wosomieńczinu do napuszestrzych. A niech wam tuta stuczka so spodoba.
1: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I

My we przychodnych dniach cyle krótce wieścić, na kotrym jest nieco, gdzie deszczu je proszu, budźcie przeco sprzyjotowanie, to może cyle spieszny hić, gdyż była nidzie nieco ciemniejszo, potom dobicie tamtej z deszczom liczyć, ladajcie to su też metrologo, jo trochu bezradni we tutym czasu. 6 minut po 6 Czechie.

0: jedné čmičinu po šestich.
1: Wie. Wieder, wieder most, a wunamakanki.
2: Grillwacz a te, abo tamne piłko, haj po tajkich dniach kaszczera, może ci na zajtra brusze kodzić, a dys so ty świecić k strzewu puścić. To szak je cele przyrodne, to la kelko punko na dzień jest cowa normalne. No, to lekarki tak prawie nie wiedzia. Za to poprachowa się dotal mienujcy prawa metodika. Zosu pacjenta przy tajki temie cele sprawni, a o sobie ty szundzin prawie sobulicza, na to so medycina rozpuszczeć nie może. A niekotry szkuli Cichy Michał so szak tyś usunie, bez to zo to sztupytnie. To dla su sledżorki a sledżorio z USA loni mały senzor Willy, kiś jest nadne wieci hać dwaj euroski pines, a kiś chodzi so blisko zatka przy spódnych kolowach przypinecz. Tun potom szun luby dzień wodzik miri, kotre szczrewach nastała a so z czasom do świata trubi. Z bluetoothom szczele senzor potom daty na szmuratko. No a to szak niczo nowe nie zo nekoci kuźdo piatka dla na szmuratko sutaja. Pri nich testach na univerzite su probanja smartowe spodnie kolowy dere przyuzali, a miniach uzowone siednym dniu lidma jeli zcewa myla, a senzor same przy tym pilnie a spuszczomne mnóstwo a intenzitu sich punko, piatko a piardo miriachu. Żno przy pri nich testach pak so pokaza, zodre fachowej literature mianowana przerezna liczba 10 do 20 punko na dzień netrechi. Tak zliczichu przy teście przerezne jace hač dvaja cici perdu na strohu osobu. A tež varianca mnóstva a silnošče by ketrovulka. Aktivita črevo sođe individuelne jara rozeznava. Bež dživa, šako so tež dokladna zestava mikrobioma v črevach od človeka k človeke rozeznava. Tohodla pševedu od spočatka leta studiju po celých USA s dobrovoljnimi nošarjami tutih senzorov. Pšite maso, žaden žod, čoveči atlas perdženja zestaječ, z njim ma so lepe zrozumič, kak strova črevova aktivita svoji cve širokošči upada, a de mjeva dirigentka lekarka snač dolaraz pši zatkovej sinfonii zapšimnič.
1: Vida, vida most, a vunamakanki.
0: Zatkova sinfonia, dumičenju, do bedelk nasedomje. Večin venk, zes www.vesapskim rozvosu, dobre ranje, Marko Paška Bulak spiewa.

0: Rożą słysza do wieńca.
1: Teraz czy z sobą głosali, a też śpiewali.
0: A, no to ta za kwasnym dniom klinczy. Michał Cysz śpiewa, a mamy w osobitą gratulację dziewczęca. A što tu spieva Andreas Viking, žana ne zabiera mi tak aj šty, to by so tiež kvasne mu dne odžalo. A sem vesova, no ladajče. Veronika Smolic. Sedom inčino posvete mich, Sebastian Lebelt Förster, kujžde čaka, na džomne džen zabiesk, vatka na mostčikovem dňu. Vítajte k nám, dobro ranje.

0: wyśniedkowe mienie, dobrane przez serbskie rozwoje, spiele knawosomie, wyśniedkowe mienie, wonka, co są wszystko zynci, a frinci to nie wesele jenoż wastoczki, kisz insekty, małe wulki pisane kawate też rady żeru, ale nas też ludzi, gdyż słyszymy, jak renie wonka piska. Semen Heduszka raz niekotre serbskie spiewe przedstawi, kisz tajke leta cystworynczka tematizuje.
1: Crescendo. Hudžba krótko a svodko.
2: Mieske pruki vonka švorča a letaja, a so tež do nekotrého škúli spieva zado budu. A tam dále zinča, kajš napríklad vysčejovací hudžbní vúrevance z leta 1965. Skomponovaný od Bernarda Krauca.

0: Mietelčki pak nie môža jen švonka letač, ale tiež ve prujuše voskotač. Tak znamenča so praji, když če ľubos čínske začuča přepravia. Kajž ve spievie Kataríny Šinkorajtec.
1: Vrjuši mietelčki a vodne mesričky ja mám.
0: Ale tiež srbská korová hučba so tutomu stvorenčku venuje. Prinja Serbska kulturna brigada spiewa we ludowym spiewie z titulom Mietel w Hulcu, kiż nima tak prawie zbożowe lubości. A tu je letanie Mietele hiżo we klawirnym przewodzie słyszeć.

Ja sam čipna što je dženca ve pravo čica hlos mu če hodla. No haj vose bite džen, so tam dženca vosveči, vose bite kvasne džen, menujce zvote kvas. Bola starši, tak rika ve gratulaci Felicitas a Petra Bulanka. Zu dale gratulować, a czytam z narodnińskiego, lepe prajne betutem pađe, z kwasneho lista, przejmy himaj nadal krutu strowotu, a jeszcze wiele zromadnych lit. Chcemy sos, cywie wutrowe, zauszu, nałożowanu procu, a lubosć podżakować. Na jeszcze mnoho zromadnych wokomiku. Wieselimy so narjany swiedzin. Lubię strobia, waju, dzieci Michaela, Hannes, Dominik a Christian ze swojbami. A gratuluję z wutroby dżęcniszemu złotemu kwasi bulankec mandżelski maj. No hej, a što so jeszcze k tomu susza? A chodzi w osobita kwasna stuczka. Proszę jara, stajn taj rad lubię, suin taj blido na bok, a tyś stolce w osrecz kuchni. Sprzyhotowane mamy lochki, jen dwaj typ, kotrysz. So chodzi do dżęcniszego dnia. Michał Cysz spiwa kwasny dżyn. Dobry ranie, dobrało dżyn.

O wokoło wulki je duprawy kompletnie wusowanie namakacze, też na naszej internetowej stronie, w naszej app MDR Serbia, a jako podcast w ARD Sounds. Cimienczy niszczy, potem je cibiedlki na dziewięć.

Cybil Gennadziewicz. To je już niemal do południa. A na każdy pad dyrbimy poladać. Na mieje metania kunstydzenia dżęca w hłokach na wieczor 6 czyje start po tym przy zamknie. So mieskaria a program dzieci przy wohniowi w oborie to wosrycz wierski. A potem je zabawny wieczor ze skupiną brankaczki a przeczelio. Po takim prynami ja nitko najprydyma raz leży po terminach. Jutce, dalsze padną. Możecie si do Niemcu dojeć, albo do Rożanta, w Niemcach po południu Sztyrioch, w Rożynczy po południu Cioch, albo też w Kruszczycach, tam też Cioch miju mietaja. A od napu 9 wieczor zahaja so przy młodzieńskim klubie, potem ryje ze scholerskie cami. Potem poladamy dalej do Wotrowa, tam możecie si napu Sztyrioch, kofi a tykan ze swodzieć dać, a potem na wieczor pieczych zariuje młodzina ze dziećimi wokoło myje, a wieczor maja potem spiłny wieczor, a dziecia zryje. A niedzielu, to je wubier jara wulki. W Nowiesce, w Woklicach, Nuknicy, Szunowie, Koniecach, Dobroszicach, Zejicach, a też Niebelczicach. Meju metaja, po takim, to możecie si upytać cyle tak po waszym swodzie. A we Mużakowie jezdża hižo czerałszeho, a to pędzahać do niedzielę lokomotywy, mies bibi wodu Kromolu a Mużakowom, to sće wutrobnie witanie. A wutrobnie witanie sće też dżensa wieczo, a to na wulku party ze stuczkami 80-tych a 90-tych lat. Na to was mówi dwór do koniec. Wita was tam a przewodza was przez wieczor DJ Frank Wesela. Co na sobie widzimy? No, zabawa tam będzie.

Witam Was uczebnie na tom dwójkem końcu tyżenia na serski radiowy program na magazynku końcu tyżenia. Przy mikrofonie jo za Was Ania Kochoj-Czwarcowa. Każ maszo dwójki końcu tyżenia pen pożywajszo toszcze lich jedyny tak pszauja, a tym ako musy żywasz gronim, żykuju se aż to getujoszo.

0: Žižek Radio. Ovo vaš Žižek Sebastov. Vrcavskega programa.
1: Naša Miloška, co vam žincanico ulicovaš, což mas ljubosťu ceniš, vena jo predný raz zalubovaná do gelca a ninto sme ale narske.
2: Kto to je, ho?
3: Ja, koniš.
2: Co godla se šitin spodoba?
3: Na, wenn jo tak der je vis Borsche, wenn me žod mal snieženjuš, a ganz der je přes maue kartonje skokaš.
2: A kak von ugleda, možeš to raz opisaš?
3: Veliki ma brune, abo zarne kotke vese.
2: Kaš, wenn se ši spodoba? Kak luže pen k tomu gronje, ty se co?
3: Zalubovaná.
2: A kak to jo přišlo k tomu?
3: Na jo, ja som tam stojava a pen jo ven přišel a pen som ja jogo naraz ganz mocne lubovala a ako som pen zase venšla, pen som vapila jogo. Ale wenn ja tak mal nie był, ja nie so mogła, szykny su mnie pan pomagali, myśmy jedna cewa grupa byli, kęcu tam slizyn jogo ganiali. Kasia jogo mam penie pizku koszlują.
2: A co wyn k tomu koni?
3: No jo. Mogi raz mnie na pićku, mogi raz przy za sobą.
2: A ja bym tak zalubowany do ciebie? A co godla nic?
3: Ja tak nie wiem.
2: A ja bym to gronił, albo co godla sobie to myślisz?
3: Na wen, przecie tak masz nie gania przec, a... Ale gaś bym się schowa przecie nędna, ma kam do kulasz drugi mnie przecie przeraził.
2: Że wyn ja, aby co?
3: Ja.
2: A po takim szyknie wierzę, aż ty jesteś zalubowana, aby ja to nieco pytaj mnie.
3: No ja, za mnie ty to eigentlich pytaj mnie byś, ale gaś ja to nie trochę ulicę, ja pewnie ja więcej pytaj mnie.
2: Ja to nie to zlię?
3: Nie.
2: Ale ja den żeńcy ty tak tużna była dla tego gulca nic.
3: Ja sam liwe skoma myła.
2: Co ja wyn cynił?
3: No ja wyn ja piczku mnie nał. A pen som ja tam siedzela a som humila rabki v oblicu a pen som gledala, ako jo venuči tak spotoval flašku gori a dovoj a tak grioval.
2: A zun ven ja to vižel, až se te plakala, abo co?
3: Jo vižel, a net jo ven vižel, až mam ja liveskoma.
2: Jo ven nieco cynil pen? Či troštoval?
3: Nie, wenn ja dali sportoval.
2: A grojn raz. Je to prejdne raz, ako se zalubovaná, abo?
3: To je prejdne raz byl, jo.
2: Kak ty markuješ, až se te zalubovaná?
3: Tak neviem.
2: Na, kak se cuješ, dere při tom, abo nic tak dere?
3: Ja, i dere.
2: Myžeš ty raz nám přeražiš v ktoré redoni, wenn ja? V tvej redoni?
3: Nie, wenn ja, v drugi by.
2: Kak dvojko se ty už zalubovaná?
3: Na jo, předsora som vedovala.
2: Za coka trebáme takého ľubého gulca alebo pezži jednoho človeka alebo muža?
3: Až môžeme svojš posvíšiš. A už či dokoláš hovať ma to gole, kenč ja pendos na ňom jano jednu mamu a papu nic.
2: Cožka to gole dostáš?
3: Jo, dokoláš te sú všetci tak svodke a to ja ľubujem.
2: Za co trebáme ešte jednoho muža v našom živeniu?
3: Za peškanie.
2: Za peškanie?
3: Jo.
2: A se ty už opeškala nikogo raz jednoho gulca?
3: Hmm.
2: A tvojogo?
3: Jo.
2: Jo, to neco petajemne.
3: Nie. Takhle všechny jsou to vyžili.
2: Všechny jsou to vyžili?
3: Paula, Kristiane a Greta a Zara.
2: Co si běžicíš?
3: Je cu. Se s ním grajkáš a špos míš.
2: A nyní to nakonců kam můžeš raz to mě přeražíš, abo?
3: Jak?
2: A co godla nic?
3: Ja nie wiem.
2: Du słuchałeś na Saskę Radio, albo co?
3: Myślałem, jo.
2: Ach so, a wy nie ty to wierzysz, albo co?
3: Mm-mm.
1: Se wie, aż nie trzeba na Miluszka przerażić, do którego gołca jo se zalubowała, a wy tak nie trzeba, że nikomu przerażić, kaszczo wyraz we samskiej sytuacji. Życzym szyknym zalubowanym, mniejszym a większym jasowy kęstyżenia.

To pak dawno jeszcze nie szocosz, widzisz o wicze w majskim udażu magazyna Wóżyca na bramborskim kanalu RBB Telewizje, puszczo narskie. Wicze 5 minut do jednego z uszczwanie zachopio.

На то, што вялікі грашы цакаюшык не любаваря балокопання, SSV Jahn Regensburg przeciwa energii Hrschebus wicze na podwiju w Regensburgu buża zaszwicanie, snaże dożywiamy historyjskie oko knusze. Buża to wicze dosegasz, aż myża energia direktnie postupisz do drugiej ligi, smy narskie. Około 5000 fanów naszego wóżyskiego mustwa wycakują w Bajarskiej w Regensburgu RBB grasze teke uściwa. To nie by dejali na żaden pad, skomużisz? Jo, a wiecej pokazko z Mionet Diana Szejcowa za was po muzyce, a za wyście, z co już ugetali, kytaru nintograjomy, balokoparsku sywie.

0: mam w rubryce Dolnosarske Menja. Są to recne informacje k menjam w sobą a miestnu. A przy nas słyszysz o szaka w menjach. Każdy drugi piątek rozkładuje nasz menjowiednik nowe mie. Wieczo pochada, a co wezna menjo. A żynca jo zase miestne mie. Nareże.
1: Mienia ujasnione. Wed naszego mieniowiednika doktora Kita Krzyżanka. Żynca?
2: Dubrava. Smrona mieli stupny stwierdk, a tradycjonalnie wiele mużo jo w kupkach duce było z kelasom, aby byli gromadze, wiasowe, a aby se opili. Mnie pak se zda, aż taki nałok wiecy nie o tak rozszerjona, ako jeszcze przed 20 letami, a nie to to jo teke dzień za uliec familiu, za prawego muża to tenca z jo było niemożno. Mamy k tomu teke prawy miestnostny mie, Dubrava. Se wie, jo se to mie stwierdziło ze serbskiego słowa Dubrava, a jo normalne serbskie pomienienie. Ako miestne mie mamy to styry raz w Dolnej Łużycy, a ako stroniny mie hyszczy cestczej. Nejsom to mie žinca uzvalił, aby to zwiezał z muskecim twardostrzom, a twarde ako dub, ale dokolaż jadne w tych mienio Dubrava ma nimski ekwivalent kęcie cewa hynac, a pasujo na ten dzień Lecronosz ta wias laże za Lubinom a z takim niejo w żyncajśnym serbskim sedlinskim rumie. Ten niemski ekwivalent jo krugał. W tym mieniu sztyce niemskie słowo krug, ho nic za baniu albo krusz, ale za gestrzeńc albo kiercmu. To mie jo już opoznanione od srejżo wieka, ale za cewu wias jo to nieszedne mie. Wene jo se stwierdziło ako fraza, pla kjartzme, abo nimski, bajem krug, a za zdašim hou jo tencas był vesebne vážne gostčeins, abo vážna gospoda, snaž při droze vet Lubina do Frankobroda. Neviem, lec hyšti žinca vetej s krugau, abo Dubrava jo gostčeins. To musíšo sami unamakaš, abo rešaširu jošo mojogodla a kleras v interneše.
0: Wiele wiesela przy recherchowaniu życzym wam doktora Kita Krzyżanka, co słyszeli mieniowiednika Sarskiego Instytuta. Za dwa tygodnie, może zase na reżę.

Upi zemnu gwarzack wina, to bużo nama medycina, wytosztom zmysle, mesza, pszelsza, redne kunst zżenia, to wam życa nia kochoec szwarcowa, westańczo, zdrowe, a wiasowe.

0: pičku šiche, jo, erdovalo, kuo okovo serskego sema. Víče pak zmakaju se cvonky serskego parlamenta zase raz, a to ve Verecach. Diana Šejcová, VVC.
1: Novovolbe woni w miercu a druga legislatura nisu przyniasli szeroke przypoznasze parlamenta we ludu. Po konstituirowaniu w aprilu pak suse musali wiele tych nowo uzwolonych cwonku sejma nepewe zażywasz do tego, co su ich przedradniki w prednej legislaturie jużo nażywali. Suse rozdzielili do uberku, a su musali postajisz do kotarego smira, de żywo sejma w drugiej legislaturie hysz, jomie Kronil Hagen domaszka w sejma. Szo cesnoamcki mimo podpiery jadnastwa. Skiażbu wo finansirowaniu takiego biroa przeszivo zawożbie za saski lud, joga spichowenske toaristwo sema smy loni w nazymie zegrał. Ninto pak krzyje semikarje z nowym elanom na przypoznaszu sema żywasz. Ale teke obszimieszowe temy stoje na dnionym poryże. Używanie serskich pismików przy online przepokazaniu pieniędzy krzyje wicze dyskutirowasz.
0: Wicze na pojadnastrzych zmaka se serski sem, bużo to zjawne pesejżenie, we Wericach w tamne muzeum Konrada Zuzego gości surat witane.

To pak dawno jeszcze nie szocosz, widzisz o wicze w majskim udażu magazyna Wóżeca na bramborskim kanalu RBB Telewizje, puszczo narskie. Wicze 5 minut do jednego z uszczwanie zachopio.

На то, што вялікі грашы цакаюць шыкне любоварія балокопання, SSV Jan Regensburg przeszyła energii Hyszybus wicze na podwiju w Regensburgu buża zaszwicanie. Snaże dożywiamy historyjskie oko gnusze. Buża to wicze dosygasz, aż myża energia direktnie postupisz do drugiej ligi, smy narskie. Okowo 5000 fenu naszego wóżyskiego mustwa wycakuju bajarskiej w Regensburgu RBB grasze teke uściwa. To nie bydiali na żaden part z komu żyjesz? Jo, a więcej pokazku z Mionet Diana Szejcowa za was po muzyce, a za wyszcze z czo już ugetali kytaru nintograjomy balokoparsku sywie.

0: Šökne, ako se za serske menia zajmujú, namakajú na internetovom bodce Serskeho instituta na portálu dolnoserske.de veľa informáciu. Tam ve rubrice dolnoserske menia sú to recné informácie k meniam vesobo a miestnu. A při nás slyšeša však vo meniach. Kúžde drugi pietk rozkladuje náš meniovedník nové mie. Večer pochada a co veznamenio, a žinca jo zase miestnemi nareže.
1: Mienia ujasnione. Ved našago mieniovjednika doktora Kita Kšižanka. Žinca?
2: Dubrava. Smrona mieli stupne stvrtk, a tradicionelnie wiele mužo jo w kupkach duce było z kelasom, aby byli gromaže, wiasowe, a aby se opili. Mie pak se zda, aż taki narok wiecy neo tak rozširjona, ako ješi przed 20 letami, a nieto to jo teke žein za uliec familiu, za pšavego muža to tenca z jo było niemožno. Mamy k tomu teke pšave miestnostne mie. Dubrava. Se wie, jo se to mje stvrliwo ze serbskego słowa Dubrava a jo normalne serbske pomienjenje. Ako miestne mje mamy to styri raz w Dolnej Łužycy, a ako stroniny mje hyšći cestčej. Nejsom to mje žinca uzvalił, aby to zwiezał z muskecim twardosćom, a twarde ako dub, ale dokolaž jadne w tych mienju Dubrava ma nimski ekwivalent kenče cewa hynac, a pasujo na ten žejn lecronoš ta vjaz láže za Lubinom a s takým nejo v žincajšnem serbskem sedlinskem rumje. Ten nímsky ekvivalent jo krúgau. V tom jenju štytce nímske slovo krúg, ho nic za banju abo krúž, ale za gestčajnc abo kjercmu. Tom je jo juž opoznanjone v Srejžovieka, ale za cevu vjaz jo to nešetne mie. Wenne jo se stvrliwo ako fraza plakjartzme abo nimski beim krug, a za zdašim hou jo tencas był wesebnie ważne gostčejnc abo ważna gospoda snaž při droze vet Lubinato Frankobroda. Neviem, lecišti žinca vetej s krugau abo Dubrava jo gostčejnc. To musišo sami unamakaš, abo rešaširu jošo mojogodla a kleras v internetše.
0: Wiele wiesela przy recherchowaniu życzę wam, doktora Kita Kšižanka, co słyszeli mieniowiednika Serskiego Instytuta. Za dwa tygodnie muszę zase na reżę.

0: Takie już o pokazku za pennie żele mam za was. Zmijasz o srednu szansu floppy dolls dożywisz grajarki a grajarki o nimsko-carskiego ludowego żywadła.
1: Veni su jednorazne, veni su serske, veni su seksi.

Upi zemnu gwarzack wina, to bużo nama medicina, wytosztom zmysle, mesza, pszelsza, redne kunst zżenia, to wam życa Ania Kochoec-Szwarcowa, westańczo, zdrowe, a wiasowe.